0: Ici, heureusement.
1: Premier choc, nous sommes à la dame Bina, Zembe, à quelques mises. Premier bio argican, un big tea, let him so bombitina mulligan, bilangona, c'est donc mulligan, un bagina, d'autiat me fad. Many dagana limbic, bilango vivant, il faut me canga, let me ton aqua fad, à la gavarmi vivant, à la fagot migi direct. Sara e fon bi bando so gi guru ci wala ak muy na ci dan sara e fon bando na fenêtre ni so disak ala biya dani to
2: bon yo ci ko di no guys na ala fala directement ala ga di na ci du tingu so gisu
3: Mais là, on lui a fait ça, c'est Cyril à mon Kimbi. Donc, il y a eu carrément un voyage qui a été fait. Les gens ont eu un petit peu de temps.
4: Konflikt zaczął się na wschodzie kraju i na północy w roku 2012, gdzie były grupy, które samodzielnie funkcjonowały, ale zjednoczyły się w jedną organizację, to nazwamy Seleka.
5: Zaczęli wyliczać, że ich region jest pozostawiony, że nie ma szkół, że nie ma dróg. Potem było, my jesteśmy mniejszością, muzułmanów nie ma ani w armii, ani w urzędach.
4: Oficjalnie ogłaszali, że ich celem jest właśnie przejęcie władzy po to, żeby polepszyć sytuację w kraju.
5: W niedzielę palmową. 2013 roku weszli mocą, przemocą do stolicy Dobangi. Po drodze, po wioskach, zabijając tych, którzy bronili.
4: Po przejęciu władzy rozmieścili się praktycznie w każdym zakątku kraju byli.
5: To, co ich łączyło, to na pewno pragnienie, żeby zdobyć władzę, żeby się wzbogacić, żeby zagarnąć terytorium, gdzie są diamenty, gdzie jest złoto. I część z nich nie jest z naszego kraju i większość szefów, którzy nazywa się generałem, to są muzułmanie spoza tego kraju.
6: Within months, a counter to the Seleka militias was formed, a mainly Christian coalition of civil defense forces called the Anti-Baleka, and these took up arms. Although the warring parties are very generally divided along religious lines, the war is not about religion, but about power and wealth. The result, however, is that the previously peaceful religious harmony in the country has been compromised. And people live in fear. It is here that the Catholic Church is an important presence, especially with its message of peace and in its social work in healthcare, education, and beyond. Father Guy is a parish priest in the capital of Bangui. He shares his experience of an attack by the Seleka militias and how the power of the Eucharist prevailed over fear and terror.

0: or Antibelica, but also to proclaim forgiveness and reconciliation, seeking to bring healing and peace. It is not easy, and only God can give this grace and this strength.
1: W momencie, kiedy nie ma żandarmów, którzy chronią wioskę, ludzie sami się organizują, tworzą tak zwaną policję miejscową. Oni się nazywają Antibalaka. Ale później oni czują się zbyt pewnie, to oni sami zaczynają prześladować. W oddziałach Antibalaka są również chrześcijanie, nasi parafianie. Policja chrześcijańska, która gwałci. Policja chrześcijańska, która prześladuje. Która mówi o jakich wartościach? Przemocy? Nienawiści?